kierowcę zgarnął, trzeba zejść brać. To mój powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w správnym miejscu, kto jest proste prima, ať se na hocą spíší, ty najmouš.